Rwanda iko sigangi tu. Dakika mbili tu tukuje tuone shida iko wapi. Age nagele. Tomo kwa listi ako tagenge ako kimoche pingu. Ako tagenge. In lode ni kwa yae, yani mawiru wanji ako tagenge. So gona da iko sigangi tukuje.